0: Kiboke,
1: kiboke,
0: pisamento,
1: pisamento,
0: tamake,
1: tamake,
0: hasenko,
1: hasenko,
0: kiboke,
1: kiboke,
0: pisamento,
1: pisamento,
0: tamake,
1: tamake,
0: remente,
1: remente.